0: ona cia mundu gwitwo Alice Wairi monake cieke kenda ne cia kinya
1: wow
0: kirongiri mirongo etatu
1: bona adisho ne adwerdo tiki anana
0: bas star 447 hash ya kwene kuri palipa kuri palipa kuri palipa kuri palipa
1: yeah yes kuri palipa kiodo
0: eri
1: yes
0: sio ne eri
1: aha
0: bona adi
1: kula adi era
0: angiri data ni oturanira angiri dano to ugikirirwo
1: ucio ugikirirwo na murekirwo mureiki
0: eri
1: adu mirongo igana ona
0: eri
1: bas